0: Siekiera, motyka, piłka, sianka, w nocy na rozdzień łapanka. Siekiera, motyka, piłka, gruś, maś górala i me puś.
1: Nie masz 1000 złotych, to wyjeżdżasz na roboty.
2: Siekiera, motyka, piłka, linka, tutaj, wkrótce, tam, srebrinka.

0: Bądź się kulturalnie zabrania, robić panie polowania.
1: I widocznie nie śmieszne, kiedy za nas biorą się. Ciebie Ramon za piłka.